0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
2: Radio. Samo hitovi.